0: patrzeć, dajcie pytą się kokocie, oj ma pod kostę, kostę, kostę, zarny tymy tu masz deka, syty, ptycy, kajte bez zaoszuła, ma czek. Potem lewy, kalibar, jedna ptica, kura nie zaoszuła, na czek, znam, kura, rap. Dobro, ma nam czekaj, na ta ptica, brat. Tak, tak, tak, posty, tak, ma ptica, brat, ty, posty. A kuwasz na
1: emocje.
0: Ptica, brat, kuwasz na emocje, taka ptica. Cóż, no to jest bracie. Tak, bracie, mało. Bracie, a tylko ucieka, ucieka się za tatką.
1: Emocje.
0: Nie wyrekajmy, cicz, dobra, ten ciczko, bracie.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.

mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti.

nowy. Mieniać się mu gotowy. Podawać się mu brodowy. Zidać się mu spratowy. Nosi skupę sartowy. Wodić się mu ratowy. Bo jednego

0: Mati.
1: Czarsza, nie czarsza, nego robu prati. Iz dalmatinske, jedete, robu prati. Robu prati.